0: Hadiwa gakiza kwisoko kuri allo. Allo. Allo. Nimore. Allo.
1: Murako ku radio.
0: Yego ni ku radio gakiza kwisoko kuri.
1: Yego ne gomba kuri Frida.
0: Tuvugana nande uherereye. Urinde uherereye he?
1: Je ndi ndwa Mungu Jean Prince ayimunanira mu ntara ya Bubanza.
0: Yego.
1: Gomba kwifuriza ka.
0: Ndwa Mungu Jean Prince ntibikunze ko abandanye ariko kandi tumushimire. Nasubira twakure kuri 32 ubusa 63.

0: Radio Agakiza bisoko yuko.
1: Radio Agakiza kwisoko yukuri nkomeza gushimira cyane we aduhisemo kauri kukomeza ukurikirana bino biganiro ubikobira gushikira bice no message za Radio Agakiza kwisoko yukuri kiganiro nakayabagukeza. Allo Allo Nimore tuvugana nande uherereye he? Patiri ntiri ko twumvikana. Allo Allo oh Patiri nikunze ko umwe wacu nikunze ko twumvikana ariko kandi asubire agerageze kiganiro ni akayabagokeza mutwakora kuri 632 ubusa gatandatu 6.